0: United Airspace 3, verify descend and maintain 10,000.
1: Descend and maintain 10,000, that was the last clear, United 8-7-3. Control 4,
0: 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3,